pomyślením funkcjonę, funkcjonowaniem dla zębnika, to lekarze spęczana. Podkoniło, spodkoniło, przez pisarze, promą za to pomożliwo, pomożliwo na to, tak, a pan tu to nie chyba ta.